0: o których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
1: Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść. Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną jego fale.
0: Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół,

a sprawiedliwość w krainie zapomnienia. A ja wołam do Ciebie, Panie, niech nad ranem dotrze